Aye, safi sana. Ame chucho mwongi chungon kwa til ticket chito no toge ne tom gai. Ame chucho chito ne tom kwa til ticket en raini. Ame chucho mwongi ne chito no toge ne tom kwa til ticket en raini. Ame chucho mwongi toune.